Oh Jesus, yɛ werɛ kyekyefoɔ ne wampa, ɔne yɛ kandifoɔ. Ɛne na yɛto nsa frɛ wo bɔsɔ abrɛkae.

Abraham ni Onyankopɔn na te no kurem bere wura de fra ne katra ne se me ni Onyankopɔn twie bia na te manim na yepa na me mama pam adam ne wo ntem twere ne se oyie sitie amen.